Ty sami są na creating, a mani lufa aptecki am tupna director. Mia rapani trant katrami fara sosant nia feni mani suisa tenia, a fora isai, a na tenisika fofo mitiga man tukunu aptecki nini, a meno ni panoka setin. Trantuita me fara sikant nefo.